0: do tej pory nie zajmowali się muzyką swobodnie improwizowaną, również wystartowaliby po te granty?
1: Ależ oczywiście. Widzisz, ja...
0: To wtedy powstaje pytanie.
1: Tak.
0: Co z tą uczciwością?
1: Z uczciwością co...
0: Taką wobec siebie chociażby. Masz drugiego blusa, bo myślę, że sytuacja nam brzmiała i trzeba
1: mam drugiego blusa, ale to za momencik pójdzie drugi blus.
0: My po przerwie,
1: Nie, ja teraz muszę powiedzieć wierszyk. Bo w tym wierszyku wszystko opisałem, pamiętasz?
0: A, czyli my kończymy audycję już?
1: Nie.
0: Nie, dobrze.
1: Nie, to nie aż takie wszystko, takie doraźne wszystko. Pamiętasz tę książkę Kurta Vonneguta, gdzie Bokonon objawiał swą mądrość śpiewając różne takie czterowiersze rymowane?
0: Tak, tak.
1: To jest podobna sytuacja. Nie pamiętam, jak się to nazywało. Tam był Lud 9 bodaj. Nieważne. Napisałem wierszyk o roku szopenowskim, który perfekcyjnie tłumaczy ten mechanizm.
0: No dawaj.
1: On jest nawet w Rytmie Mazurach, zdaje się. Przyszedł rok szopenowski, wypełniajmy wnioski. Wraz z przelewem przyszła wena. Teraz będę grał Chopina. Co powiesz?
0: Bardzo ładny. Bardzo ładny wierszyk.
1: To ja puszczę blusa.
0: Rozliczne talenty, ty puść blusa, bo sytuacja nabrzmiała już.
1: Tak. Ale
0: są odpowiedzi, które są pytania, które wymagają odpowiedzi.
1: To ja puszczę blusa.

0: wymyślił Lou Reeda, a nie odwrotnie.
1: Tak, tak, taka teoria.
0: Mieszka jest w bazie wojskowej w stanie Nevada.
1: Oczywiście, ja, ale ze względu na to, że jest to nieistniejący Marvin Pontiac, to mam takie, a to zaryzykuję taką tezę.
0: Ryzykuj,
1: że to doskonała ilustracja tego, o czym rozmawiamy, czyli o ciężkim losie muzyka. On nie istnieje.
0: Los muzyka czy tenże muzyk?
1: Nie, ciężki los.
0: Ciężki los.
1: W przypadku muzyka nie istnieje.
0: On jednocześnie istnieje i nie istnieje. On jest jak kot Schrödingera.
1: Nie, no dobra, dobra.
0: Nie, no poważnie.
1: No to kiedy istnieje, a kiedy nie istnieje?
0: Istnieje, jak musisz płacić rachunki.
1: Ale każdy musi płacić rachunki.
0: Tak, ale niektórzy mają normalną i trochę bardziej przewidywalną pracę.
1: A to po co idziecie do takiej pracy?
0: Wiesz co, bo to jest coś najcudowniejszego w życiu.
1: To po co narzekacie, jak uprawiacie coś najcudowniejszego w życiu?
0: Bo to równocześnie jest ciężkie. Ty byś chciał, żeby wszystko było jednocześnie białe w całości albo jednocześnie czarne w całości. To jest w kratkę.
1: Chciałbym, żeby nie bić piany wokół czegoś.
0: Ale nie bije piany, ja tylko informuję, że to jest w kratkę.
1: A ja myślę sobie, że to jest trochę w myśl zasady, jak Bóg da, to ksiądz ochrzci i jak wygodnie. Jak wygodnie ponarzekać, to wyjmujemy argumenty, które jednoznacznie będą świadczyć o tym, że jest źle. A jak jest nam wygodnie, to wyjmiemy argumenty, które pokazują, że to jest najcudowniejsza praca na świecie.
0: Wiesz
1: to jest
0: co?
1: To jest bardzo wygodna postawa, która w ogóle nie obejmuje konsekwencji wyborów.
0: Ależ obejmuje jak najbardziej, bo ona prowadzi do wyborów. Wiesz co, ja myślę, że w zawodzie muzyka coś, co się dzieje cały czas, to jest ważenie jednego i drugiego. Zadzwoniłem niedawno do kolegi. Potrzebowałem basisty, ale kolega powiedział, że on już właściwie na basie przestał grać. Poszedł do normalnej pracy. Mhm. Bo w jego wypadku zaczęły przeważać minusy. Mhm. I on uznał, że skoro tak, no to no dobra, to zrobię tak, żeby te minusy zredukować. Rezygnuję z zawodu muzyka. Znam też przypadki ludzi, którzy cały czas grają, bo w ich wypadku no jakby plusów jest dużo więcej, co nie znaczy, że minusów nie ma. Wiesz co, ja...
1: Ja chciałem tutaj powiedzieć z tego miejsca...
0: Z tego,
1: co ja tu na nim, w tym miejscu jestem, to ja z tego miejsca chciałbym powiedzieć,
0: że
1: ważenie plusów i minusów występuje w każdej dziedzinie zawodowej. I nie wyróżniacie się pod tym względem nawet na jotę.
0: Ależ ja nie mówię, że się wyróżniamy. A jeżeli
1: ale
0: to
1: mówicie
0: nie...
1: za to tak, drodzy muzycy, bardzo często, jakbyście byli jedynymi obarczonymi tymi dylematami.
0: Nie. Dlaczego jedynymi? Skąd masz takie przekonanie, że twierdzimy, że są jedynymi?
1: Ze statystyki odsłuchu tego, co mówicie.
0: Ale ty się częściej kontaktujesz z muzykami niż na przykład z przedstawicielami handlowymi, zakładam.
1: No różnie.
0: A.
1: Przedstawiciele handlowi mniej narzekają.
0: No, zazwyczaj też w sytuacji, kiedy się kontaktują po to, żeby sprzedać produkt. Ja mówię o takich rozmowach prywatnych przy kawie.
1: Ja mówię o to absolutnie, o prywatnych przy kawie. Absolutnie o rozmowach prywatnych przy kawie czy przy czymkolwiek. Mhm. To jednak w tej grupie zawodowej, którą jesteś uprzejmy reprezentować, no, poczucie dojmującej niesprawiedliwości świata wobec was wygląda, jakby zdominowało wasze życia. A inni po prostu w ogóle nie mają pojęcia, jak jest wam ciężko. To jest oczywiście wniosek natury ogólnej. Jakiejś,
0: no ja sobie tak? zdaję sprawę, że mówimy tu
1: ze
0: o
1: wszystkimi
0: statystyce.
1: Słabościami tak. takiego uogólnienia.
0: Wiesz co,
1: natomiast się... skala nietakości jest tak wielka, im ktoś trzyma instrument bardziej.
0: Im bardziej, tym... No tak, to jak z prosiaczkiem...
1: To jest wręcz przeciwnie, to jest dokładnie odwrotnie jak z puchatkiem.
0: Także im bardziej zaglądał, to tym bardziej był właśnie.
1: Tak.
0: Wiesz co, no... Znowu myślę, że to jest trochę bardziej skomplikowane.
1: Jak wszystko
0: jak
1: jest
0: wszystko.
1: Zdecydowanie bardziej skomplikowane.
0: Ja myślę, że warto byłoby... Trochę będę bronił kolegów muzyków.
1: Ależ oczywiście przecież...
0: Przystępuję do obrony.
1: Przecież my po to się tutaj spotkaliśmy,
0: żeby bronić.
1: Się, no oczywiście, żeby użalić się żeby no wreszcie tak doważyć ten dramat i porutę.
0: No dobra, to ja teraz...
1: I ten ciężar.
0: To ja, słuchaj, chciałem teraz mówić takim tkliwym tonem.
1: Jest 1 maja.
0: A,
1: ludzie to... pracy.
0: To ludzie wy. Pracy. To my.
1: To wy, muzycy. To my. Ludzie pracy.
0: Ludzie pracy.
1: Liberales.
0: Wiesz co, no to jeśli chodzi o ludzi, o ludzi pracy muzycznej, wiesz co, to jest sytuacja jednak mimo wszystko dość specyficzna, dlatego że w większości zawodów, to znów jest wniosek ogólny ze wszystkimi
1: oczywiście,
0: minusami,
1: oczywiście. No.
0: W większości zawodów człowiek pracujący idzie się włączyć w jakąś istniejącą strukturę i ta struktura daje coś na kształt poczucia bezpieczeństwa, celu, zdejmuje z głowy konieczność podejmowania wszystkich decyzji.
1: Oczywiście.
0: Muzycy są z natury wrażliwcami, często osobami nadwrażliwymi, są indywidualistami i jeżeli ktoś nie załapał się do pracy w orkiestrze symfonicznej, to nie wpinającymi się...
1: Czytasz
0: w...
1: teraz jakąś definicję muzyka, tak? Rozumiem? Opisujesz model teoretyczny. Tak?
0: Jadę freestylem. Ale generalnie tak, wiesz co? I teraz sobie myślę, że taki muzyk, który próbuje tworzyć muzykę tak, jak uważa to za stosowne, może czuć się troszkę niepodłączony do żadnego większego kolektywu, grupy, struktury, która dawałaby mu oparcie. Taki muzyk musi robić sam w zasadzie wszystko, no bo zazwyczaj nie ma zaplecza, dopóki się nie nazywasz Mick Jagger. Więc...
1: A Mick Jagger to co on... Jakie on ma zaplecze?
0: No ma ludzi, którzy trenują mu formę, ma ludzi, którzy robią mu promocję, organizują trasę.
1: Ale co, że rząd brytyjski mu zagwarantował to?
0: Myślę, że nie. Myślę, że on po prostu osiągnął na tyle wymierny sukces finansowy, że mógł tych ludzi pozatrudniać.
1: On prowadzi przedsiębiorstwo, które zatrudnia tak wiele osób.
0: Tak, on jest CEO.
1: Jest, no to tak. To
0: on jest CEO. Natomiast znowu to jest tak, że on musiał sam tym CEO zostać. Udało się, nie no, w sumie gratuluję, stąsów lubię i szanuję. Natomiast...
1: Szczególnie instytucjonalny wymiar.
0: A wiesz, że nie? Muzykę bardziej.
1: Wciąż?
0: Wciąż, bardziej muzykę, mimo że to niby w kółko to samo, ale fajne takie. O. Słyszałeś Hackney Diamonds?
1: Jak słyszałem kiedyś raz stąsów, to i to też słyszałem.
0: W zasadzie tak.
1: A, no to po co miałem słuchać?
0: Bo
1: jak
0: fajne.
1: Jak to mawiał Steve Lacy, słuchaj to, czego nie znasz, to znacznie ciekawsze.
0: To prawda, to prawda. No ale tak czy inaczej.
1: To tak a propos ciężkości.
0: No więc, wiesz, no muzyk, który próbuje iść w nieznane, muzyk, który próbuje tworzyć, z definicji będzie troszkę sami pozbawiony wsparcia i są momenty, kiedy to doskwiera. I stąd się może brać narzekanie. Bo no też oczywiście istnieją muzycy cudownie wpięci w system, grający w big bandach, w orkiestrach, takich dobrych.
1: Mamy jakieś big bandy?
0: W Polsce nie.
1: A.
0: O świecie mówię. O zagranicy.
1: Ale wiem, nie, no musimy jakąś dyscyplinę zachować.
0: A, że tutaj o scenie krajowej. Orkiestry symfoniczne.
1: Orkiestry.
0: Może masz po prostu robotę. Przychodzisz i pitolisz tego Brahmsa.
1: A, czyli wy po prostu w robocie jesteś. Wy chcecie być w robocie.
0: Właśnie nie chcemy. Chcielibyśmy mieć takie plusy, benefity, jak mają ludzie w robocie, ale chcielibyśmy robić to, co chcemy.
1: A, no jasne.
0: Chcielibyśmy zjeść ciastko i
1: mieć ciastko. Fantastyczna sytuacja.
0: Widzisz?
1: To jest dokładnie to. Chcesz powiedzieć, że tu leży clue, dlatego jest wam ciężko.
0: Wiesz co, myślę, że clue leży po prostu dlatego, że...
1: Znaczy clue leży dlatego, że się nie podniosło.
0: Clue ale... leży dlatego, że przewróciło się, to niech leży. Natomiast wiesz co, ja myślę, że po prostu to jest tak. Sytuacja muzyka próbującego tworzyć w zgodzie ze sobą, próbującego tworzyć rzeczy nowe i grać rzeczy, których jeszcze nie słyszał. To jest sytuacja, w której taki muzyk, decydując się na to, w zasadzie wie, że trochę się wystawia na strzał, na niesprzedawalność większości swoich produkcji. I to jest tak, że no skoro się zdecydował, no to dlaczego narzeka?
1: Znaczy się, że chcącemu nie dzieje się krzywda.
0: No więc może się okazać, że po prostu w pewnym momencie takiemu muzykowi to jemu na przykład siły zabraknie. Rozumiesz?
1: To jak każdemu człowiekowi. w jego drodze zawodowej w pewnym momencie istnieje ryzyko, może zabraknąć siły.
0: Tak.
1: Nawet temu, za którym stoi struktura, która z takim pożądaniem w głosie, powiedziałeś, zapewnia tyle fajnych rzeczy.
0: Mhm. To pożądanie było? No, myślałem, to, że chrypka,
1: znaczy taka zazdrość.
0: Zazdrość trochę tak.
1: Tak, zazdrość.
0: Zazdrość trochę tak. Chociaż ja sobie zdaję sprawę, że wpięcie się w jakąkolwiek strukturę byłoby też ograniczające, więc tak naprawdę może nie do końca. Wsparcie by się czasem przydało, dlatego na przykład powstał Związek Zawodowy Muzyków, który zaczyna swoją działalność i na razie wsparcia nie zapewnia. No ale...
1: I czym Związek Zawodowy ma w planie się zajmować? No jest w takim formatywnym okresie.
0: Wiesz, no, w tym momencie to jest okres formatywny i w tym momencie to jest kwestia na przykład pracy nad ustawą o statusie muzyka zawodowego. Mhm. Która to ustawa pozwoli na przykład w sensowny i akceptowalny sposób odkładać sobie na emeryturę.
1: To, jak rozumiem, tak entry level, tak?
0: Tak, to jest totalnie entry level, ponieważ muzycy jako grupa zawodowa są traktowani po prostu jako przedsiębiorcy. Otóż pewne podobieństwa występują, ale występują też różnice dosyć zauważalne.
1: Co wam się nie podoba w traktowaniu was jako przedsiębiorców?
0: Nieprzystawalność.
1: To nie jest szydercze pytanie.
0: Ja rozumiem. Nie wyczułem ani cienia szydery. Hmm. Natomiast zobacz, że taki przykładowy przedsiębiorca to jest osoba, która działa po to, żeby sprzedawać swój produkt. To jest totalnie czytelna sytuacja. Firma działa po to, żeby produkować i sprzedawać i zarabiać.
1: No przecież to wy właśnie tak działacie.
0: No właśnie nie do końca.
1: Montujecie repertuary płytowe.
0: Montujemy repertuary
1: płytowe. Chcecie płyty sprzedawać, chcecie sprzedawać koncerty, to czym to się różni?
0: Właśnie problem polega na tym, że firma w swojej pracy kieruje się wynikami sprzedażowymi. To jest dla firmy kryterium ostateczne, dla nas nie jest. Mówię przynajmniej o tej grupie, która chce tworzyć muzykę uczciwą, kreatywną. W tym momencie może się okazać, że...
1: No ale to jest margines środowiska muzycznego. Większość chce roboty.
0: Wiesz co, ale ja tak naprawdę na tym marginesie jestem.
1: Nie, ja rozumiem, że to jest margines, który ciebie boli osobiście, ponieważ...
0: Tak. Ja nie czuję się
1: od tego zdystansować, ponieważ Związek Zawodowy Muzyków nie zadba również o interesy twoje, jeżeli będziesz w marginesie takim.
0: No to.
1: On po prostu zadba
0: o interesy statystycznego muzyka.
1: No i statystyczny muzyk nie jest zainteresowany sytuacją kreacyjną, tylko sytuacją joba, worka. Czy jak tam to worka. Się mówi?
0: Joba chyba, albo giga.
1: Ale worka.
0: Giga. Worka mi się podoba orka. Fraza. Worka, jak worka na Ubugorze. Wiesz co, ja tam nie wiem.
1: Nie, ale to są dosyć istotne pytania, wydaje mi się.
0: Bardzo, tak.
1: Dlatego je trochę... Tak staram się w ramach bycia adwokatem diabła.
0: No ja zauważyłem, że
1: zadawać,
0: tak,
1: bo...
0: No, bo je trzeba zadać.
1: No wypadałoby je przynajmniej trochę zadawać.
0: Wiesz co, wypadałoby.
1: A ja słyszałem, że jest też taka grupa wśród muzyków, która uważa się za elitę.
0: Też słyszałem, tak.
1: To na czym elitarność muzyka polega?
0: Tych elit.
1: Nie, ale powiedz mnie.
0: Słuchaj, tych elit jest kilka i
1: on... Elitarność jest stopniowalna, ja rozumiem.
0: Nie,
1: ale
0: nie
1: ten
0: stopniowalność.
1: Pierwszy akces,
0: elitarność jest równoległa.
1: Nie, to jest jak rzeczywistość oczywiście, to wiadomo.
0: Tak. Nie, elitarność w muzyce jest równoległa. Istnieje grupa muzyków, na przykład jest to często muzyka, bywają to muzycy związani ze środowiskami akademickimi, gdzie prestiżem jest status, gdzie o prestiżu decyduje o pozycji, decyduje status finansowy. To jakim samochodem jeździsz, to gdzie byłeś na wakacjach, ma być sukces. Ma być sukces, bo to znaczy, że jesteś dobrym muzykiem.
1: A jak to się ma do elitarności?
0: No to jest kryterium przynależności do tej elity. Druga elita...
1: Czyli to jest trochę tak, że ci owi dżentelmeni i panie, nie wiem, nie wiem jak reprezentowany jest parytet w tej grupie.
0: Ja też nie do końca zdaję sobie sprawę. Przedkładają nad wszystko sukces wymierny i materialny.
1: A, czyli kreacyjne rzeczy to niekoniecznie.
0: Kreacyjne rzeczy to niekoniecznie, natomiast...
1: Ale za to, żeby cash flow był.
0: Tak, żeby cash flow występował w ilościach satysfakcjonujących. Mhm. Ale z kolei druga elita, kompletnie równoległa, to może być elita, do której kluczem wejścia do tej elity jest sprawność techniczna, wirtuozeria. Że oto ja się czuję elitą, bo potrafię zagrać tak szybko sweepy, że mi się metronom skończy.
1: Rozumiem, rozumiem.
0: Innego typu elita, że ja jestem elitą, bo gram na największych salach albo na największych stadionach. A to, że gram w kółko to samo, to nie ma znaczenia. Ważne, że ja tam występuję.
1: I Związek Zawodowy Muzyków chciałby reprezentować wszystkich. Wszystkich, znaczy wszystkie równoległe elity.
0: Wiesz co, Związek Zawodowy Muzyków ma na razie do robienia rzeczy tak podstawowe, że na tak podstawowym poziomie to jest możliwe.
1: Rozumiem. Czas chyba na następnego bluesa.
0: Zdecydowanie tak.
1: Bo musimy wyhamować trochę, bo...
0: No wiesz, no jesteśmy oflagowani, to jak się człowiek rozpędzi
1: jakąś
0: z takim
1: lodowatą
0: standardem...
1: piosenkę trzeba puścić teraz. Masz jakąś lodowatą? Nie masz.
0: Mam.
1: Nie, no, masz lodowatego bluesa?
0: Mam lodowatego bluesa.
1: Blues zamarzniętej delty?
0: Wiesz co? Zobaczę, co mam.
1: Czy ze Śląska?
0: Są granice.

0: L.A. Burnside, Jumper on a Line, czyli piosenka o suszącym się sweterku. W Delcie.
1: No to dramat.
0: No, sweterek się suszy. Ale w ogóle jest sucho, rozumiesz?
1: Sucho, to tak.
0: To, wiesz, w Delcie jest sucho? Ale jednakowoż sucho. Tak, tak.
1: No, zawsze znajdziecie problem.
0: No, stary, my od tego jesteśmy.
1: No dobra, a teraz... Ile zarabia miesięcznie muzyk? Średnio.
0: Świetne pytanie. Od zera do, nie wiem...
1: Do milionera, oczywiście, wiadomo.
0: Od zera do milionera, aż do milionera chyba nie.
1: Ja nie wiem.
0: Słuchaj, są muzycy, którzy zarabiają naprawdę zauważalne.
1: Ile zarabia muzyk jazzowy?
0: Od zera do całkiem porządnie. Widzisz, problem polega na tym, że muzyk jazzowy raczej nie zarobi za dużo na jazzie. No, chyba że wbił się w jakiś taki nurt tego rozpoznawalnego, rozchwytywanego na festiwalach, ale też ile tych festiwali jest? Nie tak dużo.
1: No, w każdym mieście jest festiwal.
0: W każdym mieście jest jakiś, jest jazz właściwie we wszystkim, ale...
1: Jest nawet jazz w lesie.
0: No, nawet w lesie jest jazz.
1: I tak. W ruinach jest jazz.
0: Jest. Mhm. No to, ale to się próbuje odbudować pomału.
1: Wiadomo.
0: No tak, ale w ruinach grałem, w lesie nie grałem. Natomiast, wiesz co... No...
1: A w lesie grał kiedyś chyba James Newton.
0: O, proszę. Znaczy ja w lesie...
1: Przyniosę kiedyś muzykę.
0: Przynieś Jamesa muzykę Newtona. Z lasu, ale z lasu.
1: Nie, nie z lasu, nie? Jamesa Newtona.
0: Po prostu Jamesa Newtona.
1: Lepiej będzie dla nas.
0: Dobrze. To...
1: Wszystkich ze słuchaczami przede wszystkim włącznie.
0: Tak, to ja poproszę o muzykę Jamesa Newtona, nie z lasu.
1: I nie jest to James Newton Howard. Hmm. To jest po prostu James Newton.
0: Po prostu James Newton jako taki.
1: Taki fleciki poprzeczne.
0: Poprzeczne fleciki.
1: Zostawmy na razie.
0: Dobra.
1: Ile zarabia muzyk jazzowy? Średnio, mów mi. Na jazzie.
0: Nie mam pojęcia. Nie mam pojęcia.
1: Ty, to może nie jest tak źle.
0: Dlaczego?
1: No przecież nie wiadomo, ile zarabia.
0: A, wiesz co, nie. Nie wiem, czy jest tak źle, czy nie jest tak źle. Próbuję teraz jakoś to sobie zobiektywizować.
1: Ale tak,
0: jeżeli wiem mniej więcej, ile wynoszą, nie rozmawiamy o tym, ile kto zarabia.
1: Natomiast... Nie, no, dżentelmeni o pieniądzach nie rozmawiają.
0: Natomiast wiem mniej więcej, jakie są stawki.
1: Elity
0: za...
1: też. Elity też.
0: Aczkolwiek leksem się podjeżdża. No, ale to jest inna sprawa. Natomiast widzisz, cholera, trudno powiedzieć. Myślę, że może zdarzyć się bardzo dobry miesiąc i bardzo dobry miesiąc to może
1: być
0: 15.
1: Ja dlatego o średnio, 15 miesięcznie. Tak?
0: Ale może być też zero. Mhm. I to może być miesiąc obok miesiąca.
1: Zero?
0: Zero. Mhm. Dlatego wielu ludzi, którzy zajmują się jazzem, próbują robić coś obok tego, na przykład załapać się na jakiejś uczelni albo w szkole.
1: A czy te 10-15, o których mówiłeś, to jest ten jazz, który wprost ilustruje potrzebę kreacji? Czy to taki jazz, że tam
0: Maczku,
1: septymolka
0: ja
1: się
0: mam,
1: może...
0: Ja nie mam zielonego pojęcia, bo tak naprawdę...
1: Ale
0: takie,
1: co, o tym też nie rozmawiacie?
0: Wiesz co, to jest troszeczkę tak, że takie stawki, które są zauważalne, płacą duże festiwale, które zapraszają cię i to bliżej statusu gwiazdy.
1: Nie, no to ja rozumiem.
0: W jednym tylko... miesiącu raczej nie zdarzą ci się 3, 4, 5 takich festiwali, może 2. Czyli to by znaczyło, że być może za te festiwale zarobisz coś między piątką a nie wiem czym. Mhm. W zależności jakie stawki, ale to nie są jakieś niebotyczne pieniądze. Naprawdę nie są. Są grania klubowe, ale w klubach kluby bardzo często podstępują wobec muzyków trudno powiedzieć fair czy nie fair, po prostu traktują ich bardzo zimno biznesowo. W sensie, że my chcemy część wpływów z biletów, no bo my musimy funkcjonować, część pieniędzy idzie na nagłośnienie, bo ten facet też tu pracuje. To, co zostaje, jest dla was i często to, co zostaje, jest słabe. Ja rozmawiałem niedawno, miałem takie zderzenie z kolegami, z którymi tak sobie czasami muzykujemy. Pojawił się pomysł, żeby zagrać koncert w Poznaniu. Tylko, że jak okazało się, ile byśmy tam zarobili, okazało się, że my na całym koncercie nie zarobimy na bramki jednego samochodu, żeby przejechał po autostradzie. Koncert się nie odbył.
1: No tak, tak.
0: No bo to się po prostu nie oblicza. Natomiast kolega potem mi powiedział, że jego zespół zagrał kilka takich bankrut turów właśnie, że było, wiesz, w mediach to wyglądało społecznościowych super. 5 koncertów pod rząd, trasa po Polsce, no kurczę, zazdroszczę. Tylko że potem się okazuje na to, że chłopaki się zrzucili na benzynę.
1: No to rzeczywiście jest najgorzej.
0: Wiesz co? To po prostu znaczy, że... I mówimy tu, to akurat sytuacja rock'n'rollowa, natomiast ludzi, którzy nie grają coverów, tylko po prostu chcą robić swoje piosenki. Tak wyglądają grania klubowe. Grania klubowe opłaca się w miarę czasami zagrać w mieście, w którym mieszkasz, bo nie masz kosztów dojazdu, nie masz kosztów hotelu. Po prostu zamiast siedzieć wieczorem w domu, zagrasz w klubie. Jeżeli to jest sensowny klub, gdzie ludzie słuchają muzyki i możesz zagrać swoje, to ma sens. Nawet jeżeli nie wrócisz...
1: Czyli wtedy zabezpieczasz flankę satysfakcji tej
0: tak,
1: artystycznej.
0: Tak, no i wrócę z czymkolwiek. Jak po takim koncercie będę miał na struny nowe, to w ogóle luz, nie? Wolę to niż siedzieć w domu. Natomiast jeśli chodzi o takie miejsca, które generują zauważalne pieniądze, to tego jest bardzo mało. I do takich miejsc, żeby się dostać, to trzeba nad tym dość solidnie popracować. I takich dobrze płatnych koncertów w ciągu roku to masz kilkanaście, jak dobrze pójdzie. Więc w zasadzie większość muzyków próbuje robić, oprócz tworzenia muzyki kreatywnej, mówię o tych ludziach, którzy chcą to robić, próbują znaleźć jeszcze jakiś dodatkowy zawód. Ja się przyznam, pracuję jako muzyk sesyjny.
1: Nie, no jasne.
0: Uczę na pół etatu. Są ludzie, którzy pracują na uczelniach wyższych. No wtedy, jeżeli naprawdę są fajnymi muzykami, to przynajmniej na tych uczelniach robią coś bardzo bliskiego, bardzo pokrewnego z tym, czym zajmują się w działaniach artystycznych. Próbują tego uczyć. I to może też być jakoś satysfakcjonujące artystycznie, chociaż to jest zupełnie inna praca. Ale okej, można mówić, że zajmują się tym samym. Natomiast no, realia życia po prostu zmuszają do znalezienia jakiejś dodatkowej pracy, jeżeli decydujesz się na granie muzyki improwizowanej, jazzu, raczej z samego tego może być kłopot, żeby się utrzymać. Nawet jeżeli zdarzy się jeden taki cudowny, wybitny miesiąc, że po prostu cash flow jest imponujący, to zaraz będzie taki, że cash flow nie wystąpi. Inną grupą z kolei są muzycy, którzy mają kontrakt sesyjny i jeżdżą trasy z gwiazdami. No tamten cash flow jest w miarę stabilny, ale też nieobłędny.
1: I to już bardziej przypomina systemową pracę.
0: To już trochę bardziej przypomina systemową pracę, że nie wiesz, ile koncertów będziesz miał zagwarantowanych w miesiącu, ale wiesz, że te koncerty będą. Jeżeli pracujesz z gwiazdą, która ma ustabilizowany rok koncertowy, to wiesz, że wtedy będzie przerwa, wtedy nagrywamy płytę, wtedy wracamy na trasę. To jakoś można planować. Natomiast to też jest sytuacja nie do końca stabilna, taka, że co miesiąc wpływa mi na konto, nie wpływa.
1: A czy to jest tak, że muzycy otwierają swoje działalności gospodarcze, żeby zostać muzykami? Jak to się dzieje?
0: Nie opłaca się. Nie opłaca się, dlatego że w tym momencie, no, to jest ta ustawa o statusie muzyka zawodowego. To jest tak,
1: znaczy,
0: że...
1: jak to nie opłaca się?
0: Koszty dodatkowe, znaczy to jest tak, jeżeli masz firmę, to musisz płacić ZUS i musisz płacić ubezpieczenie zdrowotne.
1: Oczywiście, tak. Jak wszyscy posiadający firmę.
0: Jak wszyscy. Mhm. Problem polega na tym, że jeżeli masz firmę, która na przykład produkuje i sprzedaje okna, to mniej, masz mniej więcej stabilny dochód miesięcznie. Są oczywiście fluktuacje, ale możesz jakoś w skali roku to przewidzieć. Jeżeli jesteś muzykiem, parę rzeczy jest nieprzewidywalnych. To znaczy, że jeżeli masz miesiąc, kiedy cash flow masz zero, a musisz płacić, to nagle odkrywasz, że jesteś zauważalny pieniądze w plecy, a zarobiłeś nic.
1: No tak, tak, ale mówisz teraz o firmie, która produkuje okna i jak wyobrażasz sobie tę firmę dzisiaj, kiedy ona już większość inwestycji popełniła wiele lat temu, mhm. Dopracowała się już stabilności. No to może jakbyście pootwierali firmy 15 lat temu czy 20, to już mielibyście stabilne firmy.
0: Wiesz co? Nie, ponieważ strasznie trudno w zawodzie muzyka jest o taki progres, jaki może zrobić firma produkująca coś. Ja znam osobiście jednego muzyka, który ma swoją firmę. To nie jest tak, że jemu ta firma działa tak, że on po prostu sypia na dolarach, jak Sknerus ma kwacz w swoim skarbcu, ale on do tego
1: co
0: podszedł...
1: Co jest tak naprawdę progiem satysfakcji?
0: Co myślę...
1: Etosowym takim.
0: Etosowym, tak, jak najbardziej.
1: Znaczy tak o sobie myślicie, że fajnie by było.
0: Nie, nie aż nie? Tak, nie aż tak, nie, nie. Aż tak.
1: Pytam o średnią tradycję.
0: Nie, nie, nie, średnia...
1: Krajową.
0: To, średnia krajowa to po prostu, żeby zapłacić rachunki i móc grać. Mhm. To co chce. Natomiast myślę, że to jest jednak średnia krajowa, czyli nie jest tak przeraźliwie najgorzej. Natomiast tenże konkretny muzyk, żeby jemu się to zaczęło bilansować, on zrobił kompletną firmę usługowo-produkcyjną, to znaczy on przez swoją firmę przepuszcza swoje koncerty, mhm. swoje usługi lektorskie, ponieważ również ma coś poza muzyką, mhm. przepuszcza przez tę firmę swoją produkcję oraz sprzedaż płyt, przepuszcza przez tę firmę również produkcję i sprzedaż reklamujących jego płyty magnesów na lodówki na przykład.
1: Nie no, prowadzi przedsiębiorstwo. Prowadzi, jak Rolling Stones, tylko mikro.
0: Tylko, że w skali mikro jednoosobowe przedsiębiorstwo i w takiej sytuacji...
1: Ma uboższy merchandising.
0: No troszeczkę tak i może trochę mniej samolotów do dyspozycji.
1: Oczywiście, no ale nie wszystko naraz. No.
0: Nie, nie, nie, oczywiście.
1: Stonesi byli tutaj w 68, wtedy... Nie przylatywali swoim samolotem.
0: Chyba nie.
1: No właśnie.
0: Chyba nie.
1: Tak sobie pomyślałem, że może jest jakiś progres w działaniu.
0: Wiesz co?
1: Zakładany.
0: Trudno powiedzieć. Z tego, co wiem, to ten biznes się jakoś kręci. Nie na zasadzie, że jest rozwój i że co roku jest coraz lepiej i można robić kolejne inwestycje, tylko jest jakaś sytuacja konstans mniej więcej. Po prostu dlatego, że rynek dość szybko się wysyca, no bo to jest też człowiek, który tworzy muzykę autorską. Na tą muzykę autorską zapotrzebowanie jest jakieś. On to zapotrzebowanie zaspokaja. Natomiast troszkę nie ma jak wyskoczyć ze swojej niszy po prostu, no bo musiałby z tej muzyki autorskiej zrobić coś, czego on nie chce robić. Tak rozumiem. Czyli to jest tak, że ze względu na... Czekaj, szukam tego
1: terminu. Czy podejrzewasz, że tak jest, czy pytałeś
0: podejrzewam,
1: człowieka?
0: Że tak jest. Podejrzewam, że tak jest. Rozmawiałem o tym, że firma jakby jest dosyć stabilna, że nie ma progresu, że to nie jest tak, że jest boom, że to idzie coraz lepiej, tylko po prostu równo. To wiem. Natomiast reszta jest moją interpretacją, że jakby zasobność tej niszy rynku, którą zagospodarował, jest po prostu taka i troszkę nie ma... Jak wyciągnąć od tej niszy rynku więcej pieniędzy? Jak zrobić progresu? Jak poszerzyć sobie tę niszę?
1: A powiedz mi, czy byłoby możliwe przeprowadzić efektywne badanie zarobków muzyka? Muzyków.
0: Muzyków. Myślę, że byłoby to bardzo ciekawe.
1: Nie, to, że byłoby to ciekawe, to ja nie wątpię. Mhm. Czy byłoby możliwe?
0: Widzę przeszkody.
1: Jakie?
0: Takie, że muzycy bardzo często poruszają się w sferze nie do końca udokumentowanej.
1: A, czyli jest jednak Chicago lata 20.
0: Troszeczkę tak. Dość częstą praktyką jest to, że jak jest koncert, to jeden bierze na swoją umowę wszystko i dzieli z zespołem. Mhm. Jakaś umowa występuje, podatek jest odprowadzony, ale prościej jest, żeby to była jedna umowa, a nie na przykład.
1: Ja nie pytam po to, żeby wykazać, wykazać do jakiego stopnia rzeczywistość wymusza wpadanie do szarej strefy, bo to jest oczywiście straszna sytuacja, że, tak. że trzeba działać w szarej strefie, bo na przykład nie ma wyjścia innego. Ja z tym nie będę w ogóle dyskutował. Tylko jakimś punktem wyjścia do oszacowania, jaki ten los jest, może byłoby dobrze dowiedzieć się, jakie są zarobki tych muzyków rzeczywiste.
0: Myślę, że byłoby to ciekawe. I...
1: Wtedy byłoby się od czego odbić.
0: Tak. Można by też wtedy sprawdzić, ile pieniędzy muzycy rzeczywiście zarabiają na na graniu koncertów, na robieniu muzyki, ile zarabiają obok grania koncertów. Wiem, jak to wygląda u mnie. Szala nie jest przechylona w stronę grania koncertów.
1: Nie, nie, no jasne, jasne. To...
0: Nawet wliczając te sesyjne.
1: Oczywiście, oczywiście. Wyobrażam sobie, że tak może być. Natomiast poruszamy się cały czas w sferze hipotezy i tak się dzieje już od dekad, że się poruszamy w sferach hipotez. Mamy pewne wyobrażenia, każde jakieś, jak wyglądają te zarobki, natomiast to jest dziedzina, którą wyrażają liczby. Nic prostszego.
0: No akurat dziedzina zarobków, tak.
1: No, zacznijmy od czegoś. Takie może by... Bo może się też okazać, że rzeczywiście muzycy zarabiają tak mało, że no, cudem jest, że wytrzymują w tej pracy tyle lat. Ale może się okazać, że po zsumowaniu tego wszystkiego, co się w roku zarobiło, to średnia miesięczna niespecjalnie upoważnia do narzekania. Bo pojedynczych rzeczy nie widać.
0: No można by rzeczywiście spróbować takie badania, myślę, że to zrobić. Coś... Myślę, że to byłoby ciekawe.
1: Myślę, tak. Myślę, że to jest niezbędne, żeby zrobić... jakkolwiek konstruktywnie zacząć rozmawiać.
0: Tak. Tak.
1: Myślisz, że to jest w ogóle możliwe? Myślisz, że muzycy przystąpiliby do takiego badania?
0: Wiesz co, myślę, że mógłby być kłopot z zebraniem grupy reprezentatywnej.
1: A ilu tam tych muzyków, jak sądzisz, jest w ogóle?
0: Wiesz co, no ale to teraz zależy, o których mówimy. Mówimy o tych, którzy grają te największe koncerty, nagrywają płyty, czy mówimy też o tych, którzy zaczynają i grają po klubach?
1: Wszystkich. Wszystkich.
0: To od jasnej cholery.
1: Od jasnej cholery?
0: O.
1: No i właśnie obawiam się, że nasze opowiadanie o jazzowym środowisku, jazzowym w rozumieniu tych muzyków, którzy starają się żyć z muzyki jazzowej.
0: No tak. Mówię,
1: że to właśnie jest od początku do końca niedookreślone i myślę sobie, że istnienie w tej szarej strefie może być w jakiś sposób wygodne, a może być traktowane jak excuse. To jest oczywiście prowokacyjna teza. Ale można byłoby tego typu prowokacji uniknąć, gdyby się w rzeczywistości dowiedzieć.
0: Ja myślę, że rzeczywiście takie policzenie byłoby sensowne, ale myślę, że w tym momencie to jest też dobry moment na kolejnego bluesa, no bo my przecież teraz ich nie policzymy.
1: Nie, no nie policzymy, oczywiście, że nie policzymy.
0: Ale rzeczywiście to pytanie jest dobre.
1: A musimy utrzymać utrud, dramat,
0: tak,
1: porutę
0: tak,
1: no, i ucisk.
0: Przynajmniej 1 maja, skoro...
1: Już nachodziliśmy dzisiaj.
0: Tak, ja już usiadłem na przykład, ale oflagowane tak troszeczkę ciągle jest.
1: Po prostu nie masz siły zdjąć flag z siebie i tak przystąpiłeś.
0: To z tego udręczenia, wiesz, to z tego udręczenia.
1: Z tej udręki łażenia po Warszawie po prostu.
0: Tak, i tego
1: oflagowania.
0: Nie zapominaj o cierpieniu, proszę.
1: O cierpieniu nie zapominam, cierpienie Iberales.
0: To ja w takim razie blues.
1: To jest.

0: No i proszę.
1: No i proszę, bardzo ładnie. Don Byron to był.
0: St. Louis Blues.
1: Tak jest.
0: Bug Music. Bug Music, płyta, genialna płyta.
1: Ostatnio opowiadałem o tym, nie ma sensu gadać jeszcze raz tego samego.
0: Tak, tym bardziej, że ta muzyka jest też za bardzo optymistyczna, a ja teraz chciałem zwrócić uwagę naszych słuchaczy.
1: Znaczy to już...
0: Na ciężki.
1: Już dramat muzyka już obrobiliśmy?
0: Słuchaj, bo się okazuje, że dramat muzyka to jest nic w porównaniu z ciężkim życiem dziennikarza.
1: Ja chciałem powiedzieć tylko, że... Tu, gdzie odbywa się audycja fizycznie, to jest miejsce, w którym wisi 17 gitar.
0: 16, 17 się dopiero robi.
1: No, czyli jednak nędza, dramat, poruta. I cierpienie, bo to jest cierpienie oczekiwania na 17.
0: No jak oczywiście, sądzę. Tak.
1: 16 gitar, 16 instrumentów, jak to powiedziałeś, w większości lutniczych.
0: No bo one się czymś różnią i jeżeli idę na sesję nagraniową, no to nie opitolę wszystkiego na jednej.
1: No i naprawdę dramat.
0: Słuchaj, no...
1: Ja naprawdę szanuję wasz ból.
0: Ale chciałem ci powiedzieć, że na przykład mam tylko dwa wzmacniacze, a
1: wasz ból jest większy niż mój.
0: A przydałoby mi się jeszcze dwa, takie kanoniczne, nie, nawet
1: no to,
0: trzy.
1: Nie, no to wiadomo, a ty zbierasz, tę numizmatykę uprawiasz?
0: Nie.
1: A.
0: Chodzi o to, że każde takie urządzenie gra troszkę innym brzmieniem. I jeżeli pracuję jako muzyk sesyjny, to przydałoby się, żebym miał w arsenale te kanoniczne brzmienie. Jeżeli gram swoje rzeczy, to ja mam dwie gitary, trzy, na których to gram swoje.
1: Czyli ty nie możesz grać swojej muzyki. Jakby się miało tak wydarzyć...
0: Ja nie mogę grać tylko swojej muzyki, jeżeli mam przerwę.
1: Poczekaj. Jakby się miało okazać, że nagle możesz grać swoją muzykę i z niej żyć, to ty musisz 14 gitar sprzedać. To jest dramat dopiero.
0: No i wtedy bym dopiero cierpiał.
1: I one są lutnicze, ty ich tak po prostu nie sprzedasz.
0: Miałbym komu są koledzy,
1: ale byś musiał sprzedać.
0: Wiesz co, nie, mógłbym je sobie zostawić.
1: No ale po co ci?
0: Wiesz co, dla przyjemności.
1: To zbieractwo jednak.
0: Nie, bo to jest fajne.
1: A, czyli zbieractwo. Fajne, no dobra, dobra.
0: Dobra, przepraszam, proszę mi tu nie odbijać piłeczki, tylko narzekać nad ciężkim życiem dziennikarza, proszę.
1: Ja nie będę narzekał.
0: Dlaczego? Bo... reprezentujesz środowisko. A środowisko...
1: Ja?
0: Tak.
1: To było dobre pytanie kilka lat temu.
0: A ja to miałem reprezentować środowisko, proszę, ja ciebie proszę narzekać.
1: No bo ty do tej pory grasz, ja już nie uprawiam.
0: Ale czy zdarza ci się teksty pisać?
1: Już nie.
0: W radio mówisz?
1: No, do mikrofonu mówię.
0: No to nie maruj, tylko reprezentuj.
1: Tu jestem prezenterem.
0: No to teraz będziesz reprezenterem.
1: Reprezenterem.
0: Bardzo proszę.
1: Zawód dziennikarza muzycznego nie istnieje, więc nie ma na co narzekać.
0: No ale pomimo to wychodzą pisma muzyczne. Dziennikarze próbują publikować w internecie muzyczni swoje publikacje.
1: No, internet zapewnia możliwość publikowania treści, które przyjdą autorowi do głowy.
0: Tak.
1: I dalej nie ma jak przywiązać waloru finansowego do tego.
0: Czyli jednak cierpienie.
1: Nie, ci ludzie po prostu nigdy nie byli profesjonalistami.
0: Czyli kryterium profesjonalności to jest zarabianie za to, co robisz.
1: Między innymi tak. Mhm. Nie ma wydziałów, na których by uczono dziennikarstwa muzycznego.
0: Są więc, takie, że dziennikarstwo ogólne owszem, ale muzycznego nie.
1: Ale rzeczywiście,
0: nie.
1: Muzycznego nie, więc jakby sytuacji etosowej nie ma.
0: No ale na przykład z drugiej strony taki Chłopecki jako osoba pisząca o muzyce.
1: No ale to głównie chyba pracował w radiu, w ZKP-ie.
0: No to ty wiesz lepiej, bo tego znałeś.
1: No ale no to mówisz o ikonicznym...
0: No to jest ikona, ale ta ikona publikowała w Tygodniku Powszechnym.
1: Ale kiedy to było?
0: O wieki temu.
1: No to tak. A widzisz teraz teksty o muzyce w Tygodniku Powszechnym?
0: Nie.
1: No to właśnie tak jest teraz.
0: No to jeszcze nie macie gdzie publikować.
1: Oczywiście, że nie mamy. Ja to i tak miałem szczęście.
0: Ale ty mi to
1: wielkie szczęście.
0: Nie wprowadzaj mi tu elementów optymistycznych, tylko narzekaj. Jest 1 maja, Maczku.
1: Ale przede wszystkim trzeba zapamiętać. Nie ma dzisiaj czegoś takiego jak zawód dziennikarz.
0: W ogóle nie
1: no,
0: ma.
1: No nie ma gdzie publikować.
0: Ale czekaj, jakieś gazety wychodzą. No
1: jakie
0: to przecież
1: gazety
0: tam,
1: wychodzą?
0: No typu na przykład, nie wiem, Polityka, Newsweek, Wyborcza. No gazety ogólnego,
1: i ty zaglądasz tam i zauważasz tam coś, co mogłoby... sugerować, że jest gdzie opublikować tekst?
0: O muzyce czy taki w ogóle?
1: O muzyce, o tym rozmawiamy.
0: Nie no, to w Newsweeku, w
1: Nie, polityce... bo jest jeszcze wędkarz i tam też można byłoby tak, teoretycznie opublikować tekst, tylko oni nie publikują.
0: Kwartalnik kenologiczny, tak.
1: Oczywiście, i to, to jest pewnie. Kolejarz jeszcze.
0: Otoczak. Taki. Otoczak. Było takie pismo dla geologów, amatorów. Otoczak, ale już nie wychodzi.
1: Obawiam się, że łatwiej byłoby tam namówić redaktora naczelnego do publikowania tekstów o muzyce niż redakcję Polityki.
0: Ale czekaj, w Polityce i w Newsweeku są jakieś takie miejsca, gdzie pojawiają się wzmianki o płytach. Waham się przed użyciem słowa recenzja, no ale tam to jest tak określane.
1: Ale czy
0: jakieś
1: to
0: gwiazdki są.
1: Aha, no tak. Ale to chcesz powiedzieć, że redakcja rozpoznaje zagadnienie, zatrudnia autora, przecież robi to własnymi siłami.
0: Ale nie, czekaj, wydaje mi się, że są konkretni ludzie, którzy tam pisują te recenzje. Czy dostaje to szeregowa, nie wiem, pani Krysia czy pani Jola, która akurat przed chwilą pisała reportaż?
1: No dziennikarzy stowarzyszonych z konkretnymi tytułami, czyli takich będących w zasobniku, pewnie jest kilku, no i to oni no, dostają do napisania.
0: No to piszą, tak.
1: No to piszą, no to... Tak.
0: No tak, mi się nawet zdarzyło.
1: A zauważyłeś, kiedyś... że to jest forum wymiany myśli jakiejś?
0: Wiesz co, nie...
1: Bo jeżeli pomyślimy sobie o dziennikarstwie jako o czymś, czymś na kształt łowienia płyt nowo ukazujących się i wzmiankowanie o nich, to nie jest żadne dziennikarstwo. Przecież.
0: Ale to czekaj, to powiedz mi w ogóle, bo my chyba musimy tu uzgodnić pojęcia, bo najpierw padła opcja, że adwokat diabła, to jest strasznie fajna robota.
1: Fajnie, fajnie.
0: Słuchaj, bo zobacz, no padła taka sytuacja, że profesjonalny dziennikarz to jest taki, który publikuje i mu za to płacą. Jest to jedno z kryteriów.
1: Tak.
0: No ale padło jako pierwsze.
1: Tak.
0: Czyli jak rozumiem, owi dziennikarze stowarzyszeni z tymi dużymi tytułami, którzy o muzyce pisują, no to są profesjonalistami. No piszą tekst, pewnie coś za to dostają.
1: Tak, dostają albo wierszówkę, albo, albo no. Jeżeli mają pensję, no to po prostu no to w obrębie tej pensji.
0: No, ale tam coś po prostu, no dobra. Tak,
1: tak. Nie, no, jeżeli mają pensję, no to to jest...
0: Czyli jest to sytuacja profesjonalnego dziennikarstwa.
1: Tak.
0: A ty być może narzekasz. No i całe szczęście, bo jest 1 maja.
1: Przeczuwam, że tak ze stówkę można max za recenzję dostać.
0: No czyli pełen półprofesjonalizm.
1: Tak. Myślę, że Onet w ogóle nie zakłada sytuacji, że będzie publikował recenzję, za które musiałby zapłacić.
0: Aha. Czyli tamto amatorka. Raczej.
1: Wyborcza to się chyba już dawno temu wypisała z takich sytuacji.
0: Tego nie wiem.
1: Myślę, że wypisała się no, dobrych kilka lat temu. Bardzo dobrych kilka lat temu. Ale zresztą myślę, że gazety drukowane to w ogóle już jest sytuacja passé.
0: No trochę tak. Tak. To trochę się powoli będzie
1: wydarzało. A zanim się stała passé, to te gazety postanowiły się przetransformować trochę z miejsc na dyskusje muzyczne. O zjawiskach w muzyce. Czyli znowu to są te czasy, kiedy Andrzej Chłopecki
0: no tak,
1: opisywał swoje felietony. To są czasy niesłusznie, ale bardzo, bardzo dawno minione. Odkąd wielkie, poczytne dzienniki stały się słupami ogłoszeniowymi,
0: no
1: w których
0: rzeczywiście...
1: bardziej opłacalną sytuacją jest zapromować koncert, czy płytę, niż o niej opowiedzieć, czy wzbudzić wokół niej dyskusję, no to to jakby naturalną konsekwencją jest, że niknie też miejsce, bo, no bo wtedy musimy sprowadzić dziennikarstwo do szperania po nowościach. I oczywiście gdzieś tam będzie wzmianka o tym, że Rolling Stonesi wydali płytę. No,
0: no,
1: no tak. Tak, no tylko, że...
0: No, no tylko, że...
1: No, no litości. Przecież tak naprawdę nie ma to kompletnie żadnego znaczenia, czy Stonesi wydali płytę, czy nie wydali płyty. Można byłoby zupełnie na luzie o tym nie napisać. Podobnie jak kolejnej reedycji Kind of Blue. Też można byłoby. I kolejnym wynalazku z muzyką Coltrane'a. Można byłoby o tym nie pisać, bo te wszystkie rzeczy, które są interesujące, nie muzycznie, tylko są, reprezentują jakieś zjawiska, opowiadają o jakichś zjawiskach, dzieją się zupełnie gdzie indziej.
0: I te zjawiska, mówisz, są niezauważane przez dziennikarzy muzycznych i o tym się nie pojawiają teksty, ponieważ zawód dziennikarza muzycznego przestał de facto istnieć.
1: Myślę, że dziennikarze byli od początku mniej ideowi niż muzycy. Może mają mniej... Nie, to taka hipoteza robocza. Mhm. Może aspekt tego nie jest aż tak wielki.
0: No może.
1: Może, ale ja nie mówię tutaj tego znowu jakby tak prześmiewczo, złośliwie.
0: No bo też jakoś rzeczywiście widzę, że... No tak, jeżeli chcę poczytać czegoś o jeżeli chcę poczytać o muzyce, to jest tylko internet w zasadzie.
1: No jest internet, a w internecie każdy jest recenzentem wszystkiego.
0: No i tutaj się nad tym zastanowiłbym, ale to dopiero jeśli pozwolisz po kolejnym bluesie.
1: No dobra.
0: No to wiesz, bo o cierpieniu ma być.
1: Cierpmy. Słuchajmy bluesa i cierpmy.
2: Let's get this one down and then I'm gonna call it a day.
3: All right, John.
2: Okay. Raining here, storming on the deep blue sea.

0: John Lee Hooker, Deep Blue Sea. Internet, w którym to internecie każdy może być recenzentem. Technicznie tak. Ale jak, to się stało, że dziennikarze, którzy jednak są profesjonalistami i wgląd mają wydawać, by się mogło głębszy, nikną w tym tłumie?
1: Dawno nie robiłem w internecie i w recenzjach.

0: wrażenie, że osoba, która ten tekst napisała, jeżeli pisze o płycie, to przesłuchała tę płytę i być może nawet wie coś o osobach, które tę płytę nagrały. Ja tego...
1: Tak, ale to jest underground kompletny.
2: Dobra, ale...
1: Ten typ postawy, jaki prezentowaliśmy z Kajtkiem od samego początku i ze wszystkimi autorami, którzy się po drodze pojawiali w Jazzarium, to jest fanaberia. To jest fanaberia, dziwactwo, coś po prostu takiego skansenicznego.
0: Wiesz co, właśnie nie jestem pewny, czy skansenicznego, bo ty patrzysz na to tak
1: ja
0: strasznie.
1: To nawet jestem pewien tego.
0: A ty jesteś pewien, a ja nie jestem.
1: A ty nie jesteś.
0: Ja nie jestem, bo widzisz, wydaje mi się, że to jest trochę jak za przeproszeniem z Wikipedią. To jest tak, że teoretycznie Wikipedia też jest skansenem. Natomiast w praktyce, jeżeli szukamy informacji, to w internecie ta Wikipedia wydaje się źródłem dosyć wiarygodnym. I teraz
1: naprawdę?
0: Tak.
1: Wikipedia z źródłem wiarygodnym?
0: Przynajmniej bardziej wiarygodnym niż wypowiedź losowego pana Henia na przysłowiowym Facebooku.
1: No ale dzisiaj o poczytności decyduje ilość lajków, a nie jakość tekstu, więc nie wiadomo dlaczego.
0: No tak, ale zobacz, to jest
1: kwestia
0: identyczna...
1: poziomowania się w wyszukiwarkach googlowskich czy jakichkolwiek innych. Zadecyduje o tym, kto gdzie kliknie i nie pomalujesz.
0: Wiesz co, z jednej strony amelinium, ale z drugiej strony właśnie nie amelinium, bo zobacz, że ludzie, którzy, umówmy się, osoby, które klikają w przykładowe Jazzarium, już pojedźmy po tymże portalu.
1: No, jedźmy.
0: To raczej nie są przypadkowi ludzie, którzy tam kliknęli, bo im wyskoczyło w Google. Tylko to są ludzie, którzy zainteresowali się konkretną płytą albo konkretnym wykonawcą.
1: No to w takim razie jest ich za mało, żeby takie przedsięwzięcie mogło funkcjonować na zasadach zakładających rozwój.
0: Czy nie zauważasz jakiejś paraleli do żywota muzyka?
1: Być może tak. Być może jest tu jakaś paralela, ale być może w ogóle tematy muzyki postrzegane inaczej niż entertainment, są po prostu głęboko nieinteresujące.
0: Wiesz co, no coś się zmieniło, że tak powiem, w strukturze kultury popularnej. Zobacz, że był taki moment, kiedy muzyka była w środku kultury popularnej, to dookoła muzyki tworzyły się subkultury. To muzyka
1: no to
0: była...
1: Tak,
0: kiedyś coś takiego. Pamiętamy
1: było,
0: to tak, jeszcze. Tak. Natomiast w tym momencie tak naprawdę nie wiadomo, co jest w środku, ale to na pewno nie jest muzyka.
1: Jeżeli udało się duże rzesze ludzi przekonać, że muzyka to entertainment przede wszystkim, no to nie będzie dziennikarzy. To znaczy... Ludzie wypowiadający się, sensowni ludzie, którzy mają zdolność wypowiedzenia się na temat muzyki, oczywiście oni są. Gdzieś tam oni są. Pewnie niektórzy publikują w dwutygodniku, gdzieś się jakiś tekst trafi, może w jakichś troszkę bardziej zinowych tytułach. No ale to rzadko kiedy ma wymiar dyskursu.
0: No tak, bo może autorzy jednego zina nie wiedzą nic o autorach drugiego zina.
1: Być może się to doskonale wpisuje.
0: Więc jakakolwiek polemika nie może zaistnieć.
1: Nad wszystkim dominuje głównie fakt, że jest niemożliwe zapłacenie rachunków za telefon, pisząc recenzję.
0: Czyli
1: po prostu jest to niemożliwe.
0: Ależ słuchaj,
1: ja pamiętam czasy, kiedy możliwe było płacenie prawie dowolnych rachunków, publikując teksty o muzyce. Doświadczyłem tego na własnej skórze.
0: No widzisz, no to ja powiem ci, pamiętam takiego czasu, żebym był w stanie płacić rachunki, grając tylko taką muzykę, jaką chcę grać.
1: Oczywiście dotyczyło to, żeby sprostować, nie z takiego detalicznego pisania wszędzie, tylko rzeczywiście stałej współpracy z dużą gazetą codzienną, z dużym dziennikiem.
0: No ale coś takiego jednak miało miejsce.
1: No miało miejsce i trwało 6 lat.
0: Fua.
1: Fenomenalnie. To może 4 lata.
0: No ale parzystą w każdym razie.
1: No generalnie tak, parzystą.
0: To ważne.
1: No nie, dobrze, ale
0: nie
1: tak,
0: no, ale to jest okej. Okay.
1: Nie ma dzisiaj tej przestrzeni. Nie ma. Po prostu tej przestrzeni nie ma.
0: Czyli słuchaj,
1: i te wszystkie byty, które jeżeli ostały się dzisiaj, do dzisiaj, to one jeszcze być może mają jakiś powód, żeby nie zniknąć. No bo na przykład takie jazzarium tam jest z nie, 2000 sylwetek muzyków, pewnie z 1000 ileś czy 1500 wywiadów.
0: Kilka, to jest konkret.
1: Kilka tysięcy recenzji. No jasne, to jest. Po liftingu tego kontentu na stronie jest znacznie mniej, bo trochę absurdalne byłoby trzymać newsy sprzed 13 lat czy 14.
0: No tak, to trochę się mogłoby zdezaktualizować.
1: Trochę absurdalna sytuacja. Natomiast nie mam przekonania, bo ja chociaż nie piszę, to obserwuję. Nie mam przekonania, że dyskusja jest, czy dialog na ten temat, na temat muzyki, inny niż w rozumieniu mi się podoba i ten entertainmentowy, ten taki sybarycko-przyjemnościowy. Mhm. Fajne, niefajne, dobry koncert, git było, ojej, ale dali. No to jak dziennikarstwo się miałoby sprowadzać do czegoś takiego, a bardzo często się sprowadza właśnie w tych... No w tych komentarzach w mediach antyspołecznościowych.
0: No tak.
1: No to po pierwsze nie bardzo jest dziennikarstwo i nie bardzo jest w czym brać udział. Jeżeli ma to iść w stronę hagiografii. Z kolei
0: no, albo fenomenologii, gdzie opisujemy po prostu własne przeżycia wewnętrzne.
1: No tak, tak, bo przeżywanie człowieka jest kluczowym zajęciem użytkownika mediów antyspołecznościowych. No tak. Ludzie się głównie przeżywają. Nie biorą pod uwagę całej masy rzeczy, które wydawało się, że są bardzo ważne i warte wzięcia pod uwagę. Ja zawsze lubiłem umieszczać zdarzenia, czy płytowe, czy koncertowe w jakichś kontekstach. Mhm. Tak, żeby pokazać, że no, nie rozpędzajmy się aż takie nowatorskie. To nie jest może, a być może ten artysta nie jest wizjonerem, tak jak wszyscy dookoła tutaj próbujecie opowiadać, bo coś tam się wydarzyło w przeszłości i on już to 330 tysięcy razy nagrał. Ja rozumiem, że w nowym pokoleniu ktoś odkrywa to i dla niego jest nowatorskie, ale jednak jest pewnego rodzaju historyczna ciągłość i rzeczy nie są jak pingwiny z Madagaskaru.
0: No, chyba nie do końca.
1: No, ale ten typ myślenia przegrał. Po prostu przegrał.
0: Słuchaj, no dawno nie
1: Komeda
0: słyszałem.
1: Komeda wielkim artystą był i basta. Nie ma dyskusji na ten temat, bo i po co ma być? Przecież nie będziemy rozmawiać o jakości Wyntona Marsalisa i gry na trąbie. Przecież wiadomo.
0: No,
1: przecież Wynton wielkim artystą jest.
0: No ja bym to akurat miał parę znaków zapytania.
1: Ty byś chciał o tym porozmawiać, bo rzecz nie w tym, czy Wynton wielkim jest, czy wielkim nie jest, tylko
0: ale
1: można na ten
0: rozmowa
1: temat
0: o tym może być ciekawa, aczkolwiek.
1: Nie może być ciekawa, ponieważ żeby była ciekawa, musi wyjść poza afiliację.
0: Musi dopuścić różne punkty widzenia. Oczywiście.
1: A afiliacyjność jest podstawową sytuacją i łatwiej się okopać, trudniej rozmawiać nawet na słabe argumenty, ale jednak na argumenty. No a jeżeli tak, no to o czym mamy rozmawiać? Słuchaj. Mamy rozmawiać o wykonaniu jakiegoś utworu muzyki współczesnej na warszawskiej jesieni? Naprawdę? To w ruchu muzycznym się może wydarzyć. Nie sądzę, żeby się wydarzyło.
0: Ruchu muzycznego nie czytałem już bardzo dawno.
1: A akurat przeszła przez metamorfozy różne. Ta gazeta, ten miesięcznik może, czy
0: chyba,
1: dwumiesięcznik jakoś.
0: Whatever.
1: Więc oczywiście jest to gazeta skazana na sukces, ponieważ przynajmniej ta flanka finansowa jest zabezpieczona.
0: Będzie wychodziło, dopóki będzie cash flow.
1: Natomiast
0: oczywiście
1: gazeta każda inna właściwie musi oczywiście zawalczyć pewnie o wsparcie jakieś instytucjonalne, bo to są programy wspierania. Mhm. Korzysta z tego Jazz Forum, kiedyś Jazz Press do tej pory korzysta, dla portali internetowych tego nie ma. Oczywiście więc, ale to nie jest forma skargi. Natomiast nie sposób jest dzisiaj myśleć o przedsięwzięciach związanych ze słowem, myślą, dyskursem muzycznym w kategoriach innych niż hobbystyczne. To jest po prostu pure fun. Albo jeżeli go masz, jesteś w stanie i już może dopracowałeś się czegoś, co no, trudniej się kasuje kilkanaście tysięcy tekstów niż 100 tekstów.
0: Tak.
1: Tak. No, no to ponieważ jest trudniej, a pewnie z tej generacji moich rówieśników, którzy jakieś tam dorobki mają, no to pewnie wzrasta jeszcze uczucie sentymentalizmu takiego i może my jesteśmy po prostu trochę retro i trochę nam szkoda. No.
0: Trochę
1: tym
0: szkoda.
1: Bardziej, że ojej, no już damy radę sfinansować te kilkanaście tysięcy rocznie, żeby był
0: portal, żeby stał serwer.
1: No, żeby ale... stał serwer, żeby publikować jakieś teksty, żeby...
0: Słuchaj, no dawno...
1: Po co? Przecież można na Facebooku.
0: No, dawno nie słyszałem tak solidnego narzekania. Szanuję.
1: No, ale to fantastyczne, tym bardziej jest to ekstra, że nie ma zawodu.
0: No nie ma zawodu, no po prostu. Znaczy właśnie jest zawód.
1: Znaczy jest, no tak,
0: jest zawód, ale zawodu nie ma.
1: Ale profesji nie ma.
0: Profesji nie ma, profesji zgadza nie się. Ma. Wiesz co?
1: Ale też i, różne rozgłośnie radiowe są dość pozamykane na sytuację dyskutowania o muzyce. Pozostaje oczywiście sfera YouTube'owa. Myślę, że to może tutaj. No,
0: no może będzie. Tutaj. Bo jednak
1: ale też
0: mam...
1: trzeba byłoby o czymś opowiedzieć. Inaczej trochę niż afiliacyjnie. Dla mojego pokolenia. No, nie, zostawmy to pokolenie. Dla mnie to jest gruntownie nieinteresująca sytuacja nagrywać rolkę, w której będę się dzielił swoimi myślami.
0: Mhm. Bo?
1: Bo ja się już dzielę nimi 30 lat. To po pierwsze. Trochę mi się znudziło już się dzielić swoimi myślami. A poza tym tak naprawdę warto się podzielić nie tym, jaka myśl przyjdzie ci do głowy, tylko tym, co myślisz na dany temat. To są naprawdę dwie różne postawy.
0: No tak, bo jedno to jest strumień świadomości, a drugie to jest przemyślenia na konkretny temat w jakiejś sprawie.
1: No więc w jakiejś sprawie, na jakiś konkretny, niekonkretny temat, ale nie na zasadzie takiego flow of things. Właśnie wpadła mi do głowy myśl. No to jest poetyka rolki.
0: No to myślę, jest poetyka rolki, wiesz co?
1: Myślę, że ona jest fenomenalna dla narodu scrollującego. Dla mnie osobiście przypuszczam, że wielu moich kolegów młodszych czy starszych trochę nieakceptowana poetyka. Dla mnie problem dodatkowy, bo nie bardzo mam język, jak opowiedzieć o muzyce, która jest dla mnie ważna w sposób... językiem, którego wymaga rolka.
0: Właśnie Maćku,
1: to nie jest problem oczywiście, to nie jest niczyj inny problem niż mój.
0: Niż tych kilku osób, które twój, bądź kilku innych osób, które chciałyby coś o muzyce mówić. Ale powiedz mi,
1: opowiem ci,
0: czy może problemem nie jest to, że wy dziennikarze jesteście za mało elastyczni.
1: Ale
0: trochę tak samo jak my muzycy, bo ale zobacz, świat nam
1: znaczy
0: się...
1: Co?
0: Elastyczni to znaczy, zobacz, świat się zaczyna zmieniać. No. Już się pozmieniał. Przepraszam. Media się zmieniły.
1: No.
0: Sposób słuchania muzyki się zmienił.
1: Oczywiście.
0: Co oznacza, że i muzyk musi zacząć inaczej grać i może dziennikarz też musi zacząć jakoś inaczej opowiadać swoje historie.
1: Z pewnością. Ja rozpocznę niewątpliwie natychmiast inne opowiadanie o tym, o muzyce,
0: tak.
1: Jak muzycy przestaną wydawać płyty.
0: Dlaczego?
1: No przecież skoro się te czasy zmieniły, to kto słucha płyty dzisiaj?
0: Wiesz co? Myślę, że to jest...
1: Zacznijcie wydawać single.
0: Masa ludzi już wydaje single.
1: Ale masa ludzi robi bardzo różne rzeczy, tak. O których nawet nie mamy pojęcia, że je robią, a oni już na pewno
0: to może
1: robią
0: inaczej. Młodsze zespoły, ja na przykład obserwuję taki zespół Rose Eye. Oni wydają single, oni wydają epki, rzadko wydają płytę. Bardzo rzadko.
1: fantastycznie, niech robią to. Niech robią to. Mhm. Będę mówił za siebie.
0: Tak.
1: Trudno jest mi zaprzeczyć ponad 30 latom, rokom.
0: Rokom, latom.
1: Nie. Ponad 30-letniej procedurze zastanawiania się nad muzyką. Nie mogę tego tak od tak unieważnić. Ja wiem, że zmieniają się czasy i w oczywisty sposób trzeba się do tego będzie prawdopodobnie jakoś dostosowywać, ale no, ja też się zmieniam. Tych lat jest coraz więcej, elastyczności jest rzeczywiście we mnie na pewno o wiele mniej, tej takiej narzędziowej.
0: No tak, bo myślę, że właśnie o tę narzędziową chodzi. Ja teraz włączę się dla odmiany ze swoim wątkiem osobistym, bo zauważam pewną paralelę. Wydaje mi się, że to jest tak, że chyba nie chodzi o to, żeby zacząć robić coś zupełnie innego od tego, co robimy, no bo ja nie po to gram od tylu lat, ty nie po to od tylu lat zastanawiasz się nad muzyką, piszesz, nie piszesz, coś z tym robisz, żeby teraz nagle to skasować i zacząć robić coś zupełnie inaczej i zupełnie innego. Natomiast
1: myślę, to powiedziałem to przed chwilą.
0: Tak, chciałem powtórzyć, co, tak zacytować mądrego człowieka.
1: Taka repetytywność.
0: Tak, tak, tak.
1: To jest uczenie przez powtarzanie.
0: Tak, to jest taka forma jak u Filipa Glassa, że wiesz. To jest taka forma jak u Filipa Glassa, wiesz.
1: Tak.
0: To jest taka forma jak u Filipa Glassa, wiesz. No więc tak właśnie pomyślałem, że może to jest kwestia tego, żeby spróbować doprowadzić do sytuacji jakiegoś sensownego namysłu nad nowymi formami.
1: Być może tak, być może tak. Nie czuję się specjalnie, powiem szczerze, nie czuję się specjalnie predestynowany do tego, żeby poszukiwać nowych form. Zobaczymy. Może te formy zostaną mądrością zbiorową znalezione. Trudno powiedzieć.
0: Trudno. To ja wobec
1: mnie
0: tego...
1: Mnie jest z pewnością trudno się odnaleźć w poetyce rolki. Nie bardzo potrafię też na początku wyobrazić sobie siebie, jak mam odzywać się do człowieka scrollującego. To jest taki nowy typ. Tam, homo erectus, homo sapiens.
0: Homo scrollens?
1: Homo scrollens, tak.
0: To może zaczynać od frazy ty nie scrolluj przez chwilę. Nie pomoże.
1: No nie pomoże. No nie pomoże raczej to. No więc...
0: No tak, to jest kwestia zbicia wypowiedzi do...
1: Mam też świadomość, że chyba spada takie przeczucie, mam, że na dużych liczbach spada umiejętność skoncentrowania się na zbyt długim, zbyt wielowątkowym przekazie. No więc trzeba poszukać nowego języka. Ja go nie mam.
0: Ale to mogą być
1: jestem
0: bardzo
1: ciekawe poszukiwania. Jestem zdolnym człowiekiem, nie najgłupszym, ale to nie leży w moim zasobniku na stole.
0: Wiesz, ale myślę, że to nie leży w niczyim zasobniku. To jest kwestia ale pewnego wiesz, dyskursu,
1: mam?
0: Który mógłby
1: mam
0: zaistnieć.
1: Mam to gdzieś. W czyim to leży, w czyim nie leży. W moim nie leży. Nie jest to dla mnie prosto dostępne. My sobie tutaj gaworzymy co piątek. W radiu Jazz Kultura. I to jest mniej więcej ta formuła, w której ja się dość dobrze czuję. Oczywiście bez wyobrażania sobie mistrzostwa w tym. Jasne. Ale jest to pewnego rodzaju poetyka. Pewien język, w którym nieco dogodniej mi się poruszać niż w estetyce rolki. Nic na to nie poradzę. No nie mogę też być mimo wszystko depozytariuszem wszystkich dziennikarskich cierpień i nie chcę narzekać. Dlaczego wielu...
0: No pierwszy maja szlak trafił. No.
1: Nie chcę tak strasznie narzekać.
0: Tak strasznie nie.
1: Ale myślę, że i tak każde z tych środowisk powinno zanim zacznie robić cokolwiek, przyjrzeć się sobie.
0: i poddać się krytycznej refleksji.
1: I poddać się.
0: Bo tu jest nad czym refleksji. Się zastanawiać, bo.
1: Ja słyszę permanentnie od dekad zarzuty, które muzycy wystosowują wobec komentariatu dziennikarskiego. I mają z pewnością wiele racji. Ale chciałbym spotkać muzyka, który przesłuchałby chociaż 1/5 płyt, które ja mam w głowie.
0: No to.
1: Chciałbym. Chciałbym tak poznać go. On przyjdzie, poda rękę.
0: Powie dzień dobry, chciałbym. To ja jestem.
1: Tak, to jestem ja. Oto ja.
0: Cały na biało.
1: Cały na jakość.
0: Cały na jakość.
1: Chciałbym to zrobić. Myślę, że zanim zaczniemy się recenzować wzajemnie, wypadałoby przeprowadzić autodiagnostykę.
0: No taka autodiagnostyka myślę, że jest...
1: Dlatego zasugerowałem policzenie, ile zarabia muzyk. Mhm. Mogę śmiało powiedzieć, ile jest w stanie maksymalnie zarobić dzisiaj dziennikarz muzyczny. Mhm. Tak.
0: Ale to było zbadane, czy po prostu wiesz?
1: Myślę, że znam wszystkich piszących.
0: A, no to tak. Dobra, to tak, to ja może po prostu wobec tego następnego bluesa, bo...
1: Oczywiście tak, bo jest najgorzej.
0: Jest najgorzej.
1: Proszę państwa, jest najgorzej. Źle. Jest 1
0: maja. Niedobrze, niedobrze.
1: Bolą nogi, po pochodzie, flaga ciśnie.
0: Tak, dokładnie. I nie łopoce.
1: Blues.
0: Czy łopoce?
1: Nie wiem.

0: Cassandra Wilson, Resurrection Blues, płyty Traveling Miles.
1: Fantastycznie. Nawet utwór Tutu potrafi być fajny.
0: Kto by pomyślał?
1: Mi się podoba.
0: Mi się?
1: Ale zagrali.
0: No ale stary, takiego czadu dali, że weź. Czyli, a ta gitarka, nie?
1: Czyli właśnie dziennikarstwo muzyczne.
0: Dziennikarstwo muzyczne współczesne, wiesz co?
1: Scrollingowe to tak.
0: Tak, ale wiesz co?
1: Scrolloludens.
0: Nie, Maćku, ale my zrobiliśmy koszmarny błąd. To w ogóle nie tak poszło.
1: Nie, wszystko
0: trzeba będzie od początku nagrać audycję.
1: Dobrze.
0: Bo zobacz, bo my powinniśmy, żeby było tak pierwszomajowo, walczyć przeciw i oskarżać. A my obaj doszliśmy do wniosku, że nam autodiagnostyki trzeba introspekcji i refleksji. Coś poszło nie tak. My się nie domagamy.
1: Wszystko poszło nie tak. Wszystko poszło nie tak, bo jak się okazuje, cały ten czas, jaki spędziliśmy, każdy tam na swój sposób, i doszliśmy dzisiaj do tego miejsca, w którym jesteśmy, to jest po prostu absurdalna strata czasu.
0: No tak.
1: Nauczyliśmy się niepomiernie dużo różnych rzeczy, które są nikomu niepotrzebne.
0: Ale
1: to jest dobre jako ukoronowanie święta pracy. Myślę, że to jest to.
0: Dobra, nikomu niepotrzebna robota. Ale czekaj, bo
1: której nikt nie słucha, nikt nie komentuje, a algorytmy mają ją gdzie?
0: Dokładnie.
1: Dokładnie tam.
0: Dokładnie tam. Wiesz co, ale ja się z tym nie zgodzę, bo ja teraz będę wplatał nutkę optymizmu, bo ty wiesz, komu najbardziej potrzebne jest moje granie?
1: No tobie.
0: No mi. No, i to jest strasznie fajne.
1: A nie, no to oczywiście, że tak.
0: No
1: oczywiście,
0: bo zobacz, że tak. Bo to jest taka sytuacja, w której pamiętasz, mówiliśmy o tym ważeniu plusów i minusów. To gdzieś tam się dokonuje w każdej pracy, masz rację. I w ogóle nie tylko w pracy. Wszędzie się dokonywa, czy dokonuje. Tak. To są chyba formy oboczne.
1: Pytanie, czy mamy siłę?
0: Tak, podążać za plusami, czy minusy przeważyły i mówimy, a...
1: I nie dajemy rady już.
0: Tak.
1: Bo nawet czasami plusy przeważają, ale sił brak. Albo widzimy deficyty tych sił. No, to są indywidualne decyzje.
0: I to są indywidualne decyzje i to jest indywidualna walka. Trudniejsza, łatwiejsza, zależy od dnia, zależy od...
1: Ania Gat mnie zapytała kiedyś, zresztą ustami Przemka Chmiela, który robił ze mną wywiad, dlaczego nie napisałem książki jeszcze.
0: Cudnie, co powiedziałeś. Byłem przy tym, ale...
1: No, nie napisałem, bo nie sądzę, żebym miał coś do powiedzenia w książce. Dlaczego? Prawdopodobnie dlatego, że co innego wyobrażam sobie jako książkę, jako zwieńczenie pewnego procesu. Co innego wyobrażają sobie może młodsi oczekujący takiej książki. Ja nie sądzę, żebym miał coś do powiedzenia na książkę. I nie ma to kompletnie znaczenia, jak bardzo będziesz przekonywał mnie, że jest wręcz przeciwnie. Ja go nie mam.
0: No a to jednakowoż ty miałbyś
1: tę książkę pisać. To jest decydująca sytuacja.
0: Tak.
1: No więc po prostu nieprzekraczalna sytuacja.
0: Nieprzekraczalną sytuacją dla każdego z nas jest ten,
1: jest
0: że każdy
1: późno,
0: z
1: więc
0: nas
1: moglibyśmy po sobie pozwolić teraz na skomentowanie tego wszystkiego nieco bardziej dosadnymi słowami, ale no jest to tak... To, czego się nauczyliśmy, to, czego ja się nauczyłem, do czego się przyzwyczaiłem, co wydaje się jakby to nieodłącznym komponentem widzenia, postrzegania spraw związanych z muzyką, jest niepotrzebne nikomu. Nie skarżę się, broń Boże, chociaż właściwie dzisiaj jest dobry dzień, jest dramat, poruta, syf i ojeju. To nie jest skarga. To po prostu nie jest potrzebne.
0: Stwierdzenie faktu. Tak. No wyjechaliśmy za główny nurt, daleko.
1: No to oczywiście, nawet się tam zadomowiliśmy, więc myślę, że nie ma za bardzo jak wrócić.
0: Co gorsza, myślę, że nie chcemy wracać.
1: O, pewnie tak. Nie, no wiadomo, no zadomowiliśmy się gdzieś na peryferiach. W szpitalu psychiatrycznym na peryferiach.
0: No i widzisz.
1: O. Luzik.
0: Luzik.
1: Ale tak ma bardzo wiele bytów. Może nie działających tyle czasu, co Jazzarium może niedziałających, tyle czasu, co Jazz Forum, tyle czasu, co Jazz Press. No okej, okay, no.
0: Naturalna część procesu.
1: Absolutnie. Jeszcze nie znam odpowiedzi, czy warto być w głównym nurcie, czy nie warto. Na razie jeszcze wydaje mi się, że plusy bycia poza głównym nurtem przeważają. No i w sumie mam nadzieję, że jak już zorientuję się, że nie przeważają, to będę tak stary, że naprawdę nie będzie mi się chciało niczego zmieniać.
0: I to jest piękna puenta. Niech tak będzie. Słuchaj, to niech się święci 1 maja jeszcze przez 6 minut niech się święci. To
1: dobrze,
0: może...
1: oczywiście. To ja bluesa myślę, jakiegoś bluesa. Przecież.
0: Ciśniemy bluesem.
1: Masz jeszcze jakąś Kassandrę, bo ładne. Może ona coś tam jeszcze Lajsa tam zrobiła.
0: Wiesz co, znajdę Kassandrę.
1: Wszystkie wersje tutu są fajniejsze, jak robią to inni ludzie, niż Miles.
0: Tak.
1: Dużą
0: przyjemność. Ona nagrała tylko jedno tutu na tej płycie, jedno ale nagrała tutu. Jeszcze kilka innych fajnych piosenek.
1: A jakie jeszcze tam są? Z takiego najlepiej, żeby... Masz tam jakąś pod ręką? Bo ja nie pamiętam tracklisty.
0: Seven Steps na przykład.
1: Nie, to jest ten okres Davisa, który był fajny.
0: No to prawda.
1: Fajny, fajowy był nawet.
0: Ale dali czadu.
1: Ale dali czadu.
0: Jeśli ja nie pamiętam tracklisty, muszę do komputera spojrzeć.
1: No dobrze.
0: To ja będę patrzył jak...
1: Dobra, to ty patrz sobie do komputera, my tego utworu nie zapowiemy, może podamy go w playliście, może nie podamy. Jest święto, jeszcze 5 minut świętowania.
0: Tak, to my się trochę jeszcze oflagujemy i troszkę jeszcze pospacerujemy wobec tego.
1: Tak, a już w następnym tygodniu może będziemy w lepszych nastrojach i już nie będziemy narzekać na siebie wzajemnie.
0: Nie?
1: Nie wiem, może.
0: Nie było.
1: Może.
0: Dobra, okay.
1: Próbuję sprawić, żeby nasi słuchacze pozostali z nami jeszcze na chwilę. Może.
0: Ewentualnie.
1: No może nie wiem.
0: Dobra.
1: Ale tak bym chciał, żeby...
0: Dobra, to ja wiesz, ja przejdę do Kassandry.
1: Żeby dali nam jeszcze szansę jakąś.
0: Jest z jedną, no dobra. Kassandra, żebyśmy jej nie zagadali, proszę ja
1: ciebie. No to puszczaj. Dobranoc państwu. Maciej Karłowski.
0: Marcin Olak, dobranoc.

they want it back.

0: on my phone.
1: Where is my phone?

Chemiczny skład i deszcz nie daje te wyjść. Zemlia mnie chemiczny skład i deszcz.

a sky that draws and falls onto her head in showers of rock